0: na ɛhɔ no wo ni hɔ ɛdɔfo ni hɔ ɔso ni hɔ aseɛ nyɛ yɛ akasisɛ mu yɛ a
1: sompa fm
0: m wɔakɔ onua wotie me mɔde bɔɛ wɔ hiasɛm adwene ho yie.